może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Zasiadam, rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki, rapuję od rana.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

To był Horyzont i Pół drogi. A za chwilę Standard i Tryb samolotowy. Poranek jest dziś świeży. W Warszawie 14 stopni, w Krakowie 15 i trochę wilgoci po

Słuchamy teraz Electrowaving i Only. Taki spokojny, poranny puls na dobry początek dnia. W Gdańsku 16 stopni i sucho, w Poznaniu prawie 16 i też bez opadu. Miło, że jesteście z nami. Zostańcie jeszcze chwilę, bo ten poranek dopiero się rozkręca.

Standard i Czerwone Jabłuszko, a za chwilę Leniwe Poranki i Niech Będzie. Imieniny obchodzą dziś Olgi, Kaliny i Benedykta, więc życzymy Wam dużo spokoju.

a Sparrow i Okno na Świat są z nami jeszcze przez chwilę, a poranek płynie spokojnie i jasno. Za moment wpadnie Efkot o 9, więc trzymajcie się blisko radia. Po nim wracamy z Registers i Live Your Life.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie drodzy słuchacze. Jest sobota, 11 lipca 2026 roku, godzina 8:46.
2: Cześć Igor. Na początku cykl fantastycznych sucharów. Co mówi kawa do herbaty? Kawę się parzy, herbatę trzeba zaparzyć.
1: Dobry. Wiesz, kawa i herbata to trochę jak my, zawsze w różnych temperaturach.
2: Dokładnie. A skoro mówimy o temperaturach, to jak samopoczucie w te wakacyjne dni? Może jakieś plany?
1: Zaczęło się. Ja myślę o spacerze po parku. Świeże powietrze i słońce są bezcenne.
2: Jasne. A przy okazji imieniny obchodzą dziś Olgi, Kaliny i Benedykta. Może wybierzemy się na przyjęcie?
1: Słyszałem, że Olga robi najlepsze gofry w mieście. A co słychać w pogodzie, Piotr?
2: W Warszawie mamy 14,5 stopnia, w Gdańsku 16,1, a Kraków prowadzi z 16,5.
1: Rzeczywiście, ciepłe lato się zapowiada. Mimo, że chmurki w powietrzu, ale to nie przeszkadza.
2: A na zakończenie dziękujemy za ten nasz F-kod. Subskrybujcie nasz kanał YouTube, bo muzyki nie brakuje.
1: Do usłyszenia, kochani. A teraz czas na muzykę. Słuchajcie Radia Synteza.

deszczowe ulice i Credo już kończą swój spokojny, deszczowy odcień poranka. Za chwilę Brzdęk Nadbrzeża i Dama Flisak, a my zostajemy przy lekkim, pogodnym flow. Jeśli macie chwilę, dajcie znać, co słychać u Was. Jesteśmy tu razem.

że każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Warszawie poranek jeszcze się trzyma i w Radiu Synteza też wszystko płynie spokojnym tempem. Po chwili zostaniemy z daleką falą i tamte dni, a przed nami dalej ciepły, lekki blok. Zostańcie z nami, bo do FKOT-u robi się coraz bliżej.

Metal Illness i The Crucible of Fire brzmią dziś mocno i wyraziście, idealnie na ten poranek. Za chwilę wchodzi Efkot o 10, więc trzymajcie się blisko. Po nim poleci Spa i To Do and Pass, żeby trochę odetchnąć.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, kochani. Mamy sobotę, 11 lipca 2026 roku.
2: Cześć, Igor. Jak ten czas leci, co? A tuż przed 10 rano.
1: Prawda. Wiesz, dzisiaj imieniny obchodzą Olga, Kalina i Benedykt. Coś z tymi imionami muszę zrobić.
2: A spróbuj tak. Jak nazywa się Olgę w zimie? Olguwa.
1: No właśnie. Suchar na śniadanie lepszy niż bułka.
2: A dzisiaj, jak już jesteśmy przy letnich tematach, to pamiętajmy o grzybach. Lubisz grzybobranie?
1: Bardzo. Nic tak nie relaksuje, jak spacer po lesie z koszykiem.
2: A, te smaki. Prawdziwek czy podgrzybek?
1: Zdecydowanie prawdziwek. A co u ciebie na podgrzybki?
2: Zjadliwe, ale z prawdziwkiem się nie umywają.
1: Zgoda. A wracając do pogody, dziś w Warszawie mamy 15 stopni z przecinkiem 300.
2: A w Krakowie 16 z kawałkiem, a w Gdańsku 16 z przecinkiem 40.
1: Piękna letnia pogoda. Idealna na piknik.
2: Dokładnie. Kochani, dziękujemy Wam za wspólny F-kod.
1: Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube Radia Synteza i do kolejnych audycji.
2: Zaraz przechodzimy do świetnej muzyki.
3: Radio

Stacji Clovers i Turn Me On, a teraz zostajemy przy spokojnym, radiowym oddechu dnia. Po chwili usłyszycie Zonder i Desiderate Hermana. Utwór na chwilę refleksji. Miło, że jesteście z nami w Radiu Synteza.

To był Lion's Legacy i Path of the Lion, a my jeszcze przez chwilę zostajemy przy tej sobotniej, spokojnej energii. Za moment daleka fala i poranek. Taki kawałek na miękki start dalszej części dnia. Jeśli macie ochotę, napiszcie do nas.

To był Ace Sparrow i Talizman, historia skafandra. A za moment winylowe ziomki i pomarańcze. Lekko i z uśmiechem na dalszą część dnia.

To był Ej Sparrow i wakacyjny romans, a my już za moment wpadamy w pogodniejszy letni oddech dnia. Za chwilę o 11:00 Efkot, więc trzymajcie się blisko. W Radiu Synteza gramy dalej z wakacyjnym nastrojem.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć drodzy słuchacze. Dziś sobota, 11 lipca 2026 roku, a godzina to już 10:48.
2: Witam, witam. Dziś imieniny obchodzą Olga, Kalina i Benedykt. A wiesz, dlaczego Kaliny się nigdy nie gubią?
1: Nie, dlaczego?
2: Bo zawsze mają swoje kalendarium. Ha!
1: To dobry suchar. A skoro już mówimy o Kalinach, to musimy przyznać, że w lecie te kwiaty wyglądają naprawdę pięknie. Miałem nawet jeden w ogrodzie, ale jakoś mi umarł.
2: To chyba oznacza, że lepiej sprawdzić, jaki ma się talent do ogrodnictwa. A może coś o lipcu opowiedzmy? To miesiąc wyjazdów i wakacji.
1: Zdecydowanie. Czas na relaks i przygody. Wiesz, że w lipcu często odbywają się festiwale muzyczne?
2: Tak, to idealny czas na wyjścia na koncerty. Uwielbiam atmosferę festiwali.
1: Prawda. A wracając do pogody, to w Warszawie mamy teraz 16,6 stopnia, a w Krakowie 19,8.
2: No a w Gdańsku też nie jest najgorzej. 16,3. Idealna pogoda na letnią kawę na tarasie.
1: Dokładnie. Drodzy słuchacze, dziękujemy, że jesteście z nami w tym F-kocie. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału YouTube i do dalszego słuchania.
2: Tak, dużo dobrego przed nami. Do usłyszenia.

Dzień już się rozkręca, a my płyniemy dalej razem z Radiem Synteza. Za chwilę usłyszycie Full Wypas i Andrzeju, kawałek z lekkim przymrużeniem oka. Jeśli macie ochotę, zostańcie z nami,

0: To był szum winylów i pokonuje falę, a przed nami zostaje już tylko miękki, dalszy oddech soboty. Za chwilę wjedzie kompilator i robot, więc szykujcie się na trochę elektroniki. Miło, że jesteście z nami w Radiu Synteza.
1: Nieważne, już nieważne.

dzień płynie nam spokojnie, a radiosynteza trzyma dobry rytm. W tle jest jeszcze Ecstasy i Tonight, a zaraz wejdzie Compilator i Robot. Zostańcie z nami, bo sobota lubi takie muzyczne przystanki.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

0: Tu radiosynteza, sobotnie przedpołudnie, płynie nam dalej spokojnie. Słuchamy teraz Na czas i na razie. Kawałka, który dobrze niesie ten moment dnia. Zostańcie z nami, bo za chwilę będzie jeszcze więcej muzyki.
1: Po prostu sadził mnie i poszliśmy do domu. Był ostatni mecz do dwóch bramek z kurt. Ktoś zawołał obiad, rozeszliśmy się w sekundę. Gdyby ktoś powiedział, że to już, że koniec, gralibyśmy chyba do dziś po cienku, po błocie.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

To był Ace Sparrow i Na chwilę. A po chwili wejdzie kompilator i robot. Więc zostajemy jeszcze przy spokojnym, przedpołudniowym rytmie. Za kilka minut F-Kot o 12:00. Nie przegapcie go z nami.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć, witamy serdecznie w edycji FKOT Radia Synteza. Mamy sobotę, 11 lipca, godzina 11:50.
2: Dzień dobry, a z okazji imienin, które dzisiaj obchodzą Olga, Kalina i Benedykt, mam dla Was suchara. Dlaczego komputerowi nigdy nie jest zimno?
1: No dlaczego?
2: Bo zawsze ma wiatrak.
1: Klasyk. Ale nie powiem, że specjalnie wysokiej atmosfery to nie podnosi. A jak u Was, drodzy słuchacze? Niech Was grzeje w sercach.
2: Tak, ciepłe myśli. A skoro o cieple mowa, co powiesz na lato? Uwielbiamy to, gdy słońce świeci.
1: Zdecydowanie i bitwy o lody trwają w rodzinach. W każdej drużynie ktoś staje się mistrzem w robieniu domowych lodów.
2: Jesteś typem śmietankowym czy owocowym? Ja zdecydowanie stawiam na truskawkowe.
1: A ja na waniliowe. Co by nie mówić, różne smaki to różne radości. Poza tym, jak wygląda dzisiejsza pogoda?
2: W Warszawie mamy na przykład temperaturę 17,5 stopnia, a w Krakowie 19,1. Tam powiem Wam, że idealne do letnich spacerów.
1: Dokładnie. Gdańsk też nie ma na co narzekać. 17 stopni, więc grzeje całkiem przyjemnie.
2: Fajnie, że w taką pogodę możemy się spotykać. No dobrze, kochani. Dziękujemy za wspólny FKOT.
1: Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału YouTube Radia Synteza.
2: I oczywiście do dalszego słuchania. Do usłyszenia.

To był Sound Alcove i That Night in Nola, a po chwili zostajemy w jazzowym, nocnym klimacie z utworem Brzdęk Nadbrzeża i Dama Flisak. Zostańcie jeszcze z nami, bo ten sobotni dzień dalej ładnie płynie.

Vacancy Zero i Rent Free. A po chwili zostajemy przy spokojnym, sobotnim, jazzowym brzmieniu z Brzdęk Nadbrzeża i Dama Flisak. Zostańcie jeszcze z nami, bo ten dzień ma swój własny, dobry

to był na czas i wiesz. A po chwili zostajemy jeszcze chwilę przy spokojnym brzmieniu z Leniwe poranki i Niech będzie. Miło, że jesteście z nami i płyniemy dalej.

to był Operate i Ghosts, a po chwili zostajemy z Sonder i Desiderata Ermana. To taki moment, kiedy muzyka naprawdę dobrze trzyma sobotnie popołudnie.

To był tylko taki radiowy oddech, a my dalej płyniemy z energią. Za moment w tle zostanie z nami energię kosmik, a po nim wejdzie karma dla kota i zostań. Do 13 jeszcze trochę czasu, więc zostańcie z nami przy muzyce.

0: ci źle, weź kota i przytul go. Przytul go, kota i przytul go.
1: Dziękujemy, że jesteście z nami w Radiu Synteza. Za chwilę F-Kot o 13, a po nim wrócimy do muzyki i spokojnego sobotniego popołudnia. Zostańcie jeszcze chwilę, bo ten dzień naprawdę...

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie kochani słuchacze. Dziś jest sobota 11 lipca 2026 roku. I witamy w naszym F-kocie.
2: Cześć Igor. Właśnie, czy wiecie, że dzisiaj imieniny obchodzą Olga, Kalina i Benedykt? Szacunek dla ich urodzin.
1: A teraz dowcip. Czemu krowy mają tak dużo przyjaciół? Bo zawsze mówią mu, znaczy, że można na nich polegać.
2: Haha, dobry Igor. Jeszcze parę takich, a zaczniemy hodować krowy w studiu.
1: Pora roku sprawia, że myślę o wakacyjnych przygodach. Lato to czas odkryć. A jakie są twoje plany, Piotr?
2: Zaraz po audycji chciałbym wybrać się na rower. Odwiedzę kilka fajnych miejsc w okolicy. Zdecydowanie trzeba korzystać z lata.
1: Świetny pomysł. A wiesz co ciekawe? W Krakowie temperatura wynosi 21,4 stopnie, a w Warszawie 19,2.
2: I w Gdańsku na dodatek 17,9. Idealna pogoda na spacer.
1: No właśnie, a przypominam, że możecie nas słuchać także na YouTubie. Pozdrawiamy Anna Kodziej 574, która pisze, że Ace Sparrow robi przepiękne utwory.
2: Zdecydowanie. Dzięki za ten miły komentarz, Anna. To był super F-kot, kochani.
1: Również dziękujemy za wspólne chwile. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału na YouTube.
2: I do usłyszenia przy kolejnej audycji. Trzymajcie się i do następnego.

to był Ace Sparrow i Historia barmanki. A za chwilę zostaniemy z Rocket Science i Miłość w takim ciepłym, sobotnim rytmie. Miło, że jesteście z nami. Zostańcie jeszcze chwilę.

0: To był Electrowaving i Memories. A kiedy ta chwila cichnie, zostajemy z tym, co ciepłe i bliskie. Z muzyką, która dobrze niesie sobotnie popołudnie. Pozdrawiamy Was serdecznie, a po granicy wracamy dalej z muzyką.
1: Kciuk już sam scrolluje. Czyli to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czyj?

tle już gra Mizofonia, a my zostajemy jeszcze chwilę przy sobotnim popołudniu. Za moment połączymy się z muzyką jeszcze dalej, bo przed nami leniwe poranki i niech będzie. To dobry czas, żeby po prostu posłuchać i zostać z nami.

W Radiu Synteza dochodzi 14, więc zaraz czeka nas F-Kot. W tle jest teraz tryb samolotowy, a po nim wejdzie wierz. Więc sobotnie popołudnie płynie dalej, spokojnie i muzycznie. Zostańcie z nami na ten kolejny odcinek.

Dla Was teraz Ace Sparrow i Billy z Pickupa. Taki kawałek ma w sobie trochę drogi, trochę pyłu i odrobinę uśmiechu, więc dobrze siada na sobotnie popołudnie. Zostańcie z nami, bo muzyka jeszcze dziś kilka razy nas

To był Ace Perl i Goście z Morza. A dalej zostajemy już Karma dla Kota i Zostań. Więc nie odchodźcie daleko od radia. Miło, że jesteście z nami.

To był Klub 24 i Lajkuj mnie. A po chwili zostajemy już z Leniwe poranki i Niech będzie. Więc sobotnie popołudnie płynie dalej, miękko i bez pośpiechu. Zostańcie z nami, bo o 15 czeka nas jeszcze F-ko.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć drodzy słuchacze. W sobotnie popołudnie witamy Was w EFKOCie Radia Synteza.
2: Cześć Igor, witajcie wszyscy. Co za piękny dzień na odpoczynek.
1: To może na rozgrzewkę powiem dowcip. Jaki dzień tygodnia pasuje do dobrego filmu?
2: Nie wiem jaki.
1: No, sobota, bo wtedy film leży na kanapie.
2: Haha, dobry suchar. A propos spędzania czasu, co myślisz o tych imieninach Olgi, Kaliny i Benedykta?
1: Fajnie, że tak wiele imion dzisiaj. Któreś może lubisz najbardziej?
2: Myślę, że Olga brzmi elegancko. Jakieś ciekawe wspomnienia z imienin?
1: Tak, kiedyś na imieninach bawiłem się z dziećmi na dworze i robiliśmy budowlę z kartonów.
2: Słyszałem, że dzisiaj w Warszawie mamy 21,2 stopnie, a w Gdańsku już 19,3.
1: Właśnie, i ten letni deszczyk, co spadł. Pamiętasz, jak lubiłeś chować się pod parasolem?
2: Tak, to były niesamowite chwile. No dobra, kończymy dzisiaj nasz EFKOT.
1: Dziękujemy za to popołudnie. Subskrybujcie nas na YouTube.
2: I słuchajcie dalej Radia Synteza. Do usłyszenia.

to był Polifonia i Rozpędzam się. I dalej już Karma dla kota i Przytul go. Więc zostańcie z nami jeszcze na ten kawałek sobotniego popołudnia. Ciepło Was pozdrawiamy.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

To był Daleka Fala i Tamte Dni, a zaraz po chwili wchodzi Standard i Tryb Samolotowy, więc spokojnie płyniemy dalej przez to sobotnie popołudnie. Zostańcie z nami jeszcze chwilę.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim, witajcie w sobotę 12 lipca. To piękny dzień.
2: Cześć Igor, w sam raz na wylogiwanie się w słońcu, nie sądzisz?
1: No właśnie, a pamiętasz dowcip? Czemu w lipcu nie można grać w chowanego?
2: Nie wiem czemu.
1: Bo zawsze ktoś cię znajdzie na plaży.
2: Nieźle, idealny na lato. A tak na poważnie, to dzisiaj imieniny obchodzą Olga, Kalina i Benedykt.
1: Tak, imieniny. Fajnie, że mamy tak ciekawe imiona do świętowania.
2: Dokładnie. Kalina to nawet piękne kwiaty symbolem. Przy okazji, co powiesz na barwne letnie kwiaty?
1: Oj tak, lato to idealny czas na dalie i słoneczniki. W ogóle zauważyłeś, jak ładnie pachnie w powietrzu?
2: Tak, a dzisiaj w Warszawie 20 stopni i 65% wilgotności i prawie bez wiatru.
1: A w Krakowie 21,6 stopnia. Idealnie na spacer.
2: Gdańsk ma 18 stopni i trochę chmur, ale też z pewnością znajdą się chętni na plażę.
1: Dzięki, że byliście z nami. To był krótki, ale sympatyczny F-kod.
2: Tak jest. Subskrybujcie nasz kanał na YouTube i nie zapomnijcie o dalszym słuchaniu.
1: Do usłyszenia.
2: Muzyka przed nami. Radio

to był Lion's Legacy i Path of the Lion. A po chwili zostajemy z Na Czas i Znak, więc jeszcze chwilę razem w tym sobotnim popołudniu. Zostańcie z nami.

Słuchamy właśnie Hell House i Wow, a ten sobotni wieczór powoli łagodnieje. Za chwilę zostaniemy w tym klimacie jeszcze trochę dłużej, więc jeśli macie ochotę, zostańcie z nami. Radio Synteza.

0: przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć, witamy wszystkich serdecznie. Sobota, 11 lipca, godzina 16:58. Jak miło spędzać czas w weekend.
2: Cześć Igor, witajcie słuchacze. Weekend to czas relaksu, a my tutaj, by umilić wam popołudnie.
1: A skoro mowa o weekendzie, to mam dla was suchara. Wiecie, jaki jest ulubiony miesiąc energetyków?
2: Nie wiem jaki.
1: Lipiec, bo to jedyny miesiąc z napojem z energią.
2: Niezły. Lipiec rzeczywiście pasuje do energii.
1: Dzisiaj imieniny obchodzą Olga, Kalina i Benedykt. Warto im złożyć życzenia, prawda?
2: Oczywiście. Pozdrawiamy wszystkich obchodzących imieniny. A propos lipca, to lato w pełni.
1: Zgadza się. Jak myślisz, Piotr, co jest najlepsze w letnich miesiącach?
2: Na pewno grillowanie. Pamiętasz, jak w zeszłym roku zrobiliśmy wielką biesiadę?
1: Tak, to były świetne czasy. A jak pogoda w Krakowie?
2: Aktualnie w Krakowie mamy 21 stopni, wiatr umiarkowany, a w Gdańsku 18 i prawie bez deszczu.
1: Czyli w sam raz na spędzanie czasu na świeżym powietrzu.
2: Dokładnie. Dziękujemy wam za dzisiejszy F-Kod. Subskrybujcie nasz kanał na YouTube.
1: I oczywiście zostańcie z nami, bo muzyka już czeka. Radio

To był Szum, Winylów i Linux. A dalej zostajemy z Karma dla Kota i Zostań. Więc jeszcze chwilę posiedzimy.

Babcia nie zasiadam, rap to moje danie. Śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

był Ace Sparrow i Radiosynteza, a po chwili zostajemy z Na Czas i Znak, więc jeszcze trochę muzyki przed nami. Zostańcie z nami.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

to był kompilator i robot. Za chwilę o pełnej godzinie mamy F-Kod, więc zostajemy razem tylko na moment i wracamy już z krótkim tematem dnia. Do usłyszenia za chwilę.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim, witajcie w sobotnie popołudnie. Jesteśmy z wami o godzinie 17:54.
2: Szanowni słuchacze, dziękujemy, że jesteście z nami. A dzisiaj imieniny obchodzą Olga, Kalina i Benedykt. Wszystkim im serdeczne życzenia.
1: A ja mam dla was suchara. Dlaczego nie można ufać drzewom?
2: Czekaj. Nie wiem czemu.
1: Bo zawsze szumią.
2: Dobre. A propos drzew, to jakie piękne lato, prawda? Może wybierzemy się na grilla?
1: Tak, grill w lecie, to klasyka. A może z robota, jak w przyszłości?
2: Robot grill, to jest to. A jakie pyszne kiełbaski wtedy wyjdą.
1: Idzie się rozmarzyć. Ale wracając do rzeczywistości, jaka pogoda za oknem?
2: A więc w Warszawie 22 stopnie, mildnie wieje, wilgotność 50%. Idealnie.
1: W Krakowie ciut chłodniej, 20 stopni, a w Gdańsku tylko 18, ale bez deszczu.
2: Super, to idealny dzień na plener. A my tymczasem dziękujemy, że byliście z nami we Wkocie.
1: Tak jest, subskrybujcie nasz kanał YouTube, czekają na was świetne rzeczy.
2: A teraz zapraszamy do dalszego słuchania. Muzyka na wyciągnięcie ręki. Radio

To był Ace Sparrow i O Tobie. A po chwili zostajemy jeszcze w tym spokojnym, wieczornym nastroju razem z Wami. Radio Synteza,

to był Dystopia i Jak piękny jest świat. A dalej zostajemy z Karma dla kota i Zostań. Więc jeszcze chwilę posiedzimy razem w tym sobotnim wieczorze. Miło, że jesteście.

to był Operate i Ghost. A my zostajemy jeszcze na chwilę w tym wieczornym nastroju z muzyką i z wami. Miło, że jesteście.

To był Ace Sparrow i Obca. Za chwilę, o pełnej godzinie, wchodzi F-Kot. Więc jeszcze moment i wracamy już z krótką radiową rozmową. Zostańcie z nami.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie drodzy słuchacze Radia Synteza. Dziś jest sobota, 11 lipca, a godzina zbliża się do 19. Miło nam Was powitać.
2: Cześć, cześć. A propos soboty, to idealny dzień na relaks. Słyszałem, że imieniny obchodzą dziś Olga, Kalina i Benedykta. Lubicie moje dowcipy? No to uwaga. Co mówi 1-0 do drugiego? 0 do zera nic nie powie.
1: Klasyka. No właśnie, 0 do zera to też jak stracony czas w kolejce. Jak Wam idzie relaksowanie się w tę sobotę? A może coś się szykuje?
2: Dokładnie. Czasem potrzebna jest chwila dla siebie. Z innej strony, wiecie, co się wydarzyło w historii dzisiaj? W 1889 założono miasto Tijuana w Meksyku. Ciekawostka, nie?
1: No właśnie, Tijuana to chyba popularne miejsce na wakacje. A jak z pogodą? W Warszawie mamy dziś po południu ponad 21 stopni. A w Krakowie też podobnie. Cóż, idealnie na spacer.
2: Tak, a w Gdańsku jest trochę chłodniej, bo tylko 17 z groszami. Idealne na nadmorską bryzę, prawda?
1: Dokładnie, każdy znajdzie coś dla siebie. Dziękujemy, że byliście z nami przy tym Efkocie. Zasubskrybujcie nasz kanał na YouTube, a my widzimy się z muzyką.
2: Do usłyszenia. Radio Syn

To był Ace Perot i historia barmanki. A my zostajemy jeszcze chwilę w tym wieczornym klimacie z muzyką i z wami. Radio Synteza.

Druga w nocy, kciuki już sam scrolluję. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

To był A Sparrow i historia pewnego jachtu. A po chwili zostajemy przy Sound Alcove i That Night in Nola. Więc wieczór płynie dalej w spokojnym, klubowym świetle. Zostańcie z nami.

Słuchamy właśnie Na czas i wiesz. Zostańcie z nami, bo za chwilę o pełnej godzinie wchodzi Efkot, a potem wracamy już z kolejną porcją muzyki. Radio Synteza.

0: przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie drodzy słuchacze, sobota wieczór, więc czas na kolejny F-Kod.
2: Tak jest, mamy dziś 11 lipca 2026 roku, a za chwilę sobie pogadamy.
1: Ale najpierw suchar. Czemu komputerowi nigdy nie jest zimno?
2: Nie wiem. Dlaczego?
1: Bo zawsze ma Windows.
2: Haha, dobry. Windows. Czyli zawsze otwarte na coś nowego.
1: No właśnie, a co sądzisz o lipcowych imieninach? Dziś Olga, Kalina i Benedykt obchodzą swoje święto.
2: Fajnie. Moja przyjaciółka Kalina zawsze twierdzi, że imieniny są lepsze niż urodziny. Co o tym myślisz?
1: Może to dlatego, że można obchodzić dwa razy w roku urodziny i imieniny.
2: Dokładnie, a wiesz, że dzisiaj jest też rocznica narodzin Jarosława Gola, czeskiego historyka?
1: Serio? Słyszałem, że był bardzo wpływowym pisarzem.
2: Ciekawe. A wracając do dzisiejszej pogody, co mówią pomiary?
1: W Warszawie mamy 16,4 stopnia, a w Krakowie to już cieplej, 21,1.
2: Na pewno wielu słuchaczy skorzystało z takiej pogody na weekend.
1: Tak, a w Gdańsku też całkiem przyjemnie, 16,9.
2: No, bardzo letnio. Słuchacze, dziękujemy za wspólny F-Kod.
1: A pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał YouTube. Będziecie na bieżąco.
2: I nie zapomnijcie o dalszym słuchaniu Radia Synteza. Radio

zostajemy z winylowe ziomki i pomarańcze. Więc wieczór płynie nam teraz trochę lżej. Zostańcie z nami.

to był Standard i Echo Serca, a dalej zostajemy już z Sound Alcove i That Night in Nola, więc wieczór płynie nam spokojnie, trochę bardziej miękko, zostańcie z nami.

To był Funky Boys i All My Love, a za chwilę Brzdęk Nadbrzeża i Kto Wie Gdzie. Więc jeszcze chwilę zostajemy w tym wieczornym ruchu. Radio Synteza.

Jazz Soria gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, tanąc jak jazz swój rytm bierze.

To był Ace Parrow i jej wzrok. Jeśli macie ochotę zostać z nami dłużej, wpadajcie też na radio-synteza.pl i na kanał Radio Synteza. Miło, że jesteście.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

To był Sercem Miasta i Warszawo. A za chwilę Sound Alcove i That Night in Nola. Więc zostajemy jeszcze chwilę w tym miejskim, nocnym nastroju. Zostańcie z nami.

to właśnie Mental Illness i The Crucible of Fire. Wieczór robi się coraz bardziej wyrazisty, więc zostańcie z nami jeszcze chwilę. Radiosynteza.

właśnie kremówki i koduje marzenia. Takie nocne kawałki lubią, kiedy słuchamy ich trochę ciszej, trochę uważniej. Zostańcie z nami.

Słuchamy właśnie Vecchio Capitano i Un mare che amo di più. To taki moment, kiedy wieczór robi się szerszy i spokojniejszy, jak otwarte okno na ciepłą noc. Zostańcie z nami.

to był Hell House i Wow, a za chwilę Sound Alcove i That Night in Nola, więc wieczór jeszcze się nam pięknie rozlewa. Miło, że jesteście.

to był Wildtech i Cut the Road. A za chwilę brzdęk nadbrzeża i kto wie gdzie. Więc jeszcze chwilę płyniemy razem przez ten wieczór. Radio Synteza.

Jazz Soria gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, Thanos jak jazz swój rytm bierze, Bydgoszcz.

To był Mechanika i Panie Majster. A za chwilę Kremówki i Koduje Marzenia. Więc wieczór dalej płynie nam miękko i trochę po domowemu. Zostańcie z nami.

A Sparrow i Maska, a za chwilę Sound Alcove i That Night in Nola. Więc noc dalej toczy się spokojnie i bez pośpiechu. Zostańcie z nami.

babcia nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Słuchamy Ace Sparrow i Radiosynteza. To jeden z tych numerów, które dobrze niosą noc. Kiedy wszystko robi się trochę miększe i bardziej swoje. Zostańcie z nami.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

To był Sexto Sol i Vamos. A za chwilę brzdęk nadbrzeża i kto wie gdzie. Więc jeszcze przez moment mamy noc w najlepszym wydaniu. Zostańcie z nami.

Jazz Soria gra. O, Londor, Kubryk, to wie gdzie. Thanos jak jazz swój rytm bierze.

Parade i The Last Dance płyną teraz dalej, miękko i bez pośpiechu. To dobry kawałek na późną godzinę, kiedy świat trochę zwalnia, a my możemy po prostu zostać przy muzyce. Zostańcie z nami.

Vacancy Zero i Rent Free, a za chwilę Sound Alcove i That Night in Nola. Więc noc dalej ma swój spokojny rytm.

To był Ej Sparrow i A Ty Mnie Widzisz. A za chwilę Kremówki i Koduje Marzenia. Więc jeszcze przez moment zostajemy w tej nocnej, spokojnej aurze. Zostańcie z nami.

Desiderata Hermana, a za chwilę brzdęk nadbrzeża i kto wie gdzie, więc zostajemy jeszcze przez moment przy tej cichej, nocnej scenie. Zostańcie z nami.

to był Ace Perot i Obca. I za chwilę kremówki i koduje marzenia. Więc kończymy tę chwilę cicho, ale z dobrym rytmem. Zostańcie z nami.